walce nie ma zwycięzcy, to też w walce są sami pokonani. Zawsze. Kto to widzi, nie walczy.